0: I będzie dzisiaj czas na obiad. Dzisiaj o smaku czekoladowym. I tutaj jeszcze będę musiała.
1: Tylko nie wiem, skąd to jest.
0: Ajajajajaj. Dobrze. No, myjemy nogi. Myjemy jak codziennie stopki. No i drugą. Dzisiaj mam bardzo przyjemną. Trzeba się trochę wygimnastykować. O, woda jest ciepła za to.